Chciałbym być twoim telefonem, bez którego nie możesz wyjść. Mieć zasięg

lecieć teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak

gdy nic nie przychodzi do głowy, a człowiek samotny w środku dnia na pomysł PR pada, choć nie nowy, by zapchać dziurę, co bez dna. Jakiś kawałek, fragment tekstu, coś z pustej głowy wydobyć chce, aż wreszcie wpada na pomysł niekiepski, duecik z

0: szybką, za konsoletą, za sterami Dawid Twardziak. Rozpędzamy się. Zaczynamy godzinę pół na pół.
1: Пів на пів – двомовна година, в якій ми з Марчином ділимося мовами українською та польською.
0: І розмовляємо о всім на світі. А щобмо відділи, о чим так мені маємо розмовляти колейного дня антенового, вибираємо собі.
1: Слово дня, його ми вибираємо щодня.
0: Czyli po polsku słowo dnia. Dziś nad słowem dnia musimy przyznać, nie myśleliśmy zbyt długo. Zawsze warto rozmawiać.
1: Zawsze warto rozmawiać i rozmawiać. Nasze сьогоднішнє słowo dnia.
0: Według słownika języka polskiego Polskiej Akademii Nauk rozmawiać to cóż to znaczy? Jest to czasownik w aspekcie niedokonanym, a więc mamy na myśli czynność, która trwa i trwa i trwa, właściwie nigdy się nie kończy. Rozmawiać, czyli prowadzić rozmowę, mówić, gawędzić się z kimś, porozumiewać się, rozmawiał z nim po przyjacielsku, głosi jeden z cytatów, ale z odcieniem jakiejś wyższości. Nie, w ten sposób nie rozmawiamy. Rozmawiamy jak partnerzy,
1: tak,
0: równoprawni.
1: Po partnerski warto rozmawiać.
0: Inny cytat. Odezwał się dzwonek telefonu dreń dreń, co Elizabeth troszkę zdziwiło. Gospodarz poszedł odebrać i dość długo z kimś rozmawiał, a potem poprosił ją do telefonu. Jejku, ileż się tutaj dzieje. Maria Nurowska, powrót do Lwowa. Musieli rozmawiać po angielsku. Był to jedyny język, który każdy z nich trochę znał. Tomasz Konatkowski, Wilcza Wyspa. My na szczęście znamy więcej języków z Janą Stępniewicz. Kiedy przychodziłem z pracy, milczałem, bo nie wiedziałem, o czym rozmawiać z żoną. Marek Krajewski, Mariusz Czubaj, Róże Cmentarne.
1: Spiewczuwajmo.
0: Zwłaszcza żonie. Mogliśmy rozmawiać o książkach, filmach i życiu, ha, do samego rana. Bogusława Jędrasik, gorączka opowiadania wyuzdane. Znam też jego 13-letniego brata. Rozmawiamy czasem w windzie. Sonia Raduńska, kartki z białego zeszytu. Iryna Joszczyszyn, która przygotowuje nam serwis, kiedy przychodzi do studia, bardzo często streszcza nam pasjonujące rozmowy, które prowadzi w windzie, kiedy pędzi do nas, żeby przedstawić najnowsze wiadomości. Rozmawiać, no z kim tam? No z córką, z ojcem, z przyjacielem. Można rozmawiać o dzieciach, o filmach, o interesach, o pracy, o wakacjach. I my właśnie w pół na pół z Janą Stępniewicz wszystko to robimy. Rozmawiamy grzecznie, śmiało, długo, po polsku i ukraińskoju mowoju. Chcieć rozmawiać, tak, lubić rozmawiać, zacząć rozmawiać. No, czasami rozmowę trzeba przerwać. Popularne frazeologizmy. Uruchamiam maszynę losującą. Wybierzmy może taki przepiękny. Odwołuje się do świata naszych braci mniejszych zwierząt. Ktoś rozmawia jak gęś z prosięciem, czyli jak?
1: Тобто я так зрозуміла, що розмовляють такими мовами, які співрозмовники не розуміють. На щастя, я розумію твою польську, а ти, маю надію, мою українську. Тобто ми не гуска
0: я
1: і порося.
0: Я дуже стараюся. Цікаво, як гень з просінцем розмовляють о емоціях.

0: Ось про таку розмову без слів у пісні зі словами заспівав український гурт «Хедейки».
1: Ponieważ nie koncentrowałem się na słowach w tej piosence, myślałem sobie o swoich sprawach, myślałem o rozmowach bez słów. Między innymi za to bardzo lubię radio, bo tutaj poza tym, że się gada, bardzo wiele rozmów odbywa się bez słów, w ciszy, mową, gestów. Czasem tylko mimika decyduje, że coś się pojawi na antenie, a coś nagle zniknie. Właśnie oczami porozumiewam się z naszym realizatorem Dawidem Twardziakiem i to jest super. To także jest rozmowa.
0: Так, повністю з тобою погоджуюся і підтримую. А продовжуючи тему розмови і розмовляння, говоріння і порозуміння,

0: odpowiedzi na to pytanie, które chciałbym albo chciałem ci zadać.
1: Jeszcze jedno zapytania kluczowe. Chcesz kawę? Chcesz kawę. U pierwszemu warianci słowo kawa wżyte u znachidnomu widminku chcesz co? Kawę. A w drugomu warianci forma imennyka w rodowomu widminku chcesz czego? Kawy.
0: One znaczą trochę co innego, bo jeżeli zapytam,

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Марцін Гачковський, за шибко, за консолетом, за старами Давид Твардяк. Розпędzamy się. Zaczynamy godzinę pół na pół.
0: Пів на пів – двомовна година, в якій ми з Марчином ділимося мовами українською та польською.
1: І розмовляємо о всім на світі. А щоб ми віділи, о чим так mniej więcej mamy rozmawiać kolejnego dnia antenowego, wybieramy sobie...
0: Слово дня, його ми вибираємо щодня.
1: Czyli po polsku słowo dnia. Dziś nad słowem dnia musimy przyznać, nie myśleliśmy zbyt długo. Zawsze warto rozmawiać.
0: Завжди варто розмовляти і розмовляти наше сьогоднішнє слово дня.
1: Według słownika języka polskiego Polskiej Akademii Nauk rozmawiać to cóż to znaczy? Jest to czasownik w aspekcie niedokonanym, a więc mamy na myśli czynność, która trwa i trwa i trwa, właściwie nigdy się nie kończy. Rozmawiać, czyli prowadzić rozmowę, mówić, gawędzić się z kimś, porozumiewać, rozmawiał z nim po przyjacielu.

0: angielsku, głosi jeden z cytatów, ale z odcieniem jakiejś wyższości. Nie, w ten sposób nie rozmawiamy. Rozmawiamy jak partnerzy,
1: tak,
0: równoprawni.
1: Po partnerski warto rozmawiać.
0: Inny cytat. Odezwał się dzwonek telefonu dreń dreń, co Elizabeth troszkę zdziwiło. Gospodarz poszedł odebrać i dość długo z kimś rozmawiał, a potem poprosił ją do telefonu. Jejku, ileż się tutaj dzieje. Maria Nurowska, powrót do Lwowa. Musieli rozmawiać po angielsku. Był to jedyny język, który każdy z nich trochę znał. Tomasz Konatkowski, Wilcza Wyspa. My na szczęście znamy więcej języków z Janą Stępniewicz. Kiedy przychodziłem z pracy, milczałem, bo nie wiedziałem, o czym rozmawiać z żoną. Marek Krajewski, Mariusz Czubaj, Róże cmentarne.
1: Spiewciuwają.
0: Zwłaszcza żonie. Mogliśmy rozmawiać o książkach, filmach i życiu, ha, do samego rana. Bogusława Jędrasik, gorączka opowiadania wyuzdane. Znam też jego 13-letniego brata. Rozmawiamy czasem w windzie. Sonia Raduńska, kartki z białego zeszytu. Iryna Joszczyszyn, która przygotowuje nam serwis, kiedy przychodzi do studia, bardzo często streszcza nam pasjonujące rozmowy, które prowadzi w windzie, kiedy pędzi do nas, żeby przedstawić najnowsze wiadomości. Rozmawiać, no z kim tam? No z córką, z ojcem, z przyjacielem. Można rozmawiać o dzieciach, o filmach, o interesach, o pracy, o wakacjach. I my właśnie w pół na pół z Janą Stępniewicz wszystko to robimy. Rozmawiamy grzecznie, śmiało, długo, po polsku i ukraińskoju, mowoju. Chcieć rozmawiać, tak, lubić rozmawiać, zacząć rozmawiać. No, czasami rozmowę trzeba przerwać. Popularne frazeologizmy. Uruchamiam maszynę losującą. Wybierzmy może taki przepiękny. Odwołuje się do świata naszych braci mniejszych zwierząt. Ktoś rozmawia jak gęś z prosięciem. Czyli jak?
1: Тобто я так зрозуміла, що розмовляють такими мовами, які співрозмовники не розуміють. На щастя, я розумію твою польську, а ти, маю надію, мою українську. Тобто ми не гуска
0: я
1: і порося.
0: Я дуже стараюся. Цікаво, як гень з просінцем розмовляють о емоціях.

0: Радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Марцін Гачковський, за шибком, за консолетом, за старами Давид Твардяк. Розпędzamy się. Zaczynamy godzinę pół na pół.
0: Пів на пів – двомовна година, в якій ми з Марчином ділимося мовами українською та польською.
1: І розмовляємо о всім на світі. А щобмо віділи, о чим так, mniej więcej, маємо розмовляти kolejnego дня антенового, вибираємо собі.
0: Слово дня, його ми вибираємо щодня.
1: Czyli po polsku słowo dnia. Dziś nad słowem dnia musimy przyznać, nie myśleliśmy zbyt długo. Zawsze warto rozmawiać.
0: Завжди варто розмовляти і розмовляти, наше сьогоднішнє слово дня.
1: Według słownika języka polskiego Polskiej Akademii Nauk rozmawiać to cóż to znaczy? Jest to czasownik w aspekcie niedokonanym, a więc mamy na myśli czynność, która trwa i trwa i trwa, właściwie nigdy się nie kończy. Rozmawiać, czyli prowadzić rozmowę, mówić, gawędzić się z kimś, porozumiewać się, rozmawiał z nim po przyjacielsku, głosi jeden z cytatów, ale z odcieniem jakiejś wyższości. Nie, w ten sposób nie rozmawiamy. Rozmawiamy jak partnerzy,
0: tak,
1: równoprawni.
0: Po partnerski warto rozmawiać.
1: Inny cytat. Odezwał się dzwonek telefonu dreń dreń, co Elizabeth troszkę zdziwiło. Gospodarz poszedł odebrać i dość długo z kimś rozmawiał, a potem poprosił ją do telefonu. Jejku, ileż się tutaj dzieje. Maria Nurowska, powrót do Lwowa. Musieli rozmawiać po angielsku. Był to jedyny język, który każdy z nich trochę znał. Tomasz Konatkowski, Wilcza Wyspa. My na szczęście znamy więcej języków z Janą Stępniewicz. Kiedy przychodziłem z pracy, milczałem, bo nie wiedziałem, o czym rozmawiać z żoną. Marek Krajewski, Mariusz Czubaj, Róże cmentarne.
0: Spiewczuwajmo.
1: Zwłaszcza żonie. Mogliśmy rozmawiać o książkach, filmach i życiu, ha, do samego rana. Bogusława Jędrasik, gorączka opowiadania wyuzdane. Znam też jego 13-letniego brata. Rozmawiamy czasem w windzie. Sonia Raduńska, kartki z białego zeszytu. Irena Joszczyszyn, która przygotowuje nam serwis, kiedy przychodzi do studia, bardzo często streszcza nam pasjonujące rozmowy, które prowadzi w windzie, kiedy pędzi do nas, żeby przedstawić najnowsze wiadomości. Rozmawiać, no z kim tam? No z córką, z ojcem, z przyjacielem. Można rozmawiać o dzieciach, o filmach, o interesach, o pracy, o wakacjach. I my właśnie w pół na pół z Janą Stępniewicz wszystko to robimy. Rozmawiamy grzecznie, śmiało, długo, po polsku i ukraińskoju, mowoju. Chcieć rozmawiać, tak, lubić rozmawiać, zacząć rozmawiać. No, czasami rozmowę trzeba przerwać. Popularne frazeologizmy. Uruchamiam maszynę losującą. Wybierzmy może taki przepiękny. Odwołuje się do świata naszych braci mniejszych zwierząt. Ktoś rozmawia jak gęś z prosięciem. Czyli jak?
0: Тобто я так зрозуміла, що розмовляють такими мовами, які співрозмовники не розуміють. На щастя, я розумію твою польську, а ти, маю надію, мою українську. Тобто ми не гуска
1: я
0: і
1: дуже
0: порося.
1: Стараюся. Цікаво, як гень з просінцем розмовляють о емоціях.

0: Ось про таку розмову без слів у пісні зі словами заспівав український гурт «Headache».
1: Ponieważ nie koncentrowałem się na słowach w tej piosence, myślałem sobie o swoich sprawach, myślałem o rozmowach bez słów. Między innymi za to bardzo lubię radio, bo tutaj poza tym, że się gada, bardzo wiele rozmów odbywa się bez słów, w ciszy, mową, gestów. Czasem tylko mimika decyduje, że coś się pojawi na antenie, a coś nagle zniknie. Właśnie oczami porozumiewam się z naszym realizatorem Dawidem Twardziakiem i to jest super. To także jest rozmowa.
0: Tak, tak. Повністю з тобою погоджуюся і підтримую.

Stopniał śnieg, zleżał mróz, znowu wiatr. Przewiał ciemne chmury, budzi się do życia świat. Nowy dzień, nowa ty, nowy ja. Ale nie ma co rozkminiać, trzeba się ogarniać raz, dwa.

0: rób ma swoje, idź do przodu. Piszę teksty o miłości, bo wybiłem na niej zęby. Spekuluję jak Zorski, czy mi wyjdzie życie.
1: Chciałbym przyrzec, że nie brałem nigdy drogów, lecz bym skłamał, a nie lubię tego stanu.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Марцін Гачковський, за шибком, за консолетом, за старами Давид Твардяк. Розпędzamy się. Zaczynamy godzinę pół na pół.
0: Пів на пів – двомовна година, в якій ми з Марціном ділимося мовами українською та польською.
1: І розмовляємо о всім на світі. А щоб ми відділи, о чим так mniej więcej mamy rozmawiać kolejnego dnia antenowego, wybieramy sobie...
0: Слово дня, його ми вибираємо щодня.
1: Czyli po polsku słowo dnia. Dziś nad słowem dnia musimy przyznać, nie myśleliśmy zbyt długo. Zawsze warto rozmawiać.
0: Завжди варто розмовляти і розмовляти наше сьогоднішнє слово дня.
1: Według słownika języka polskiego Polskiej Akademii Nauk rozmawiać to cóż to znaczy? Jest to czasownik w aspekcie niedokonanym, a więc mamy na myśli czynność, która trwa i trwa i trwa, właściwie nigdy się nie kończy. Rozmawiać, czyli prowadzić rozmowę, mówić, gawędzić się z kimś, porozumiewać się, rozmawiał z nim po przyjacielsku, głosi jeden z cytatów, ale z odcieniem jakiejś wyższości. Nie, w ten sposób nie rozmawiamy. Rozmawiamy jak partnerzy,
0: tak,
1: równoprawni.
0: Po partnerski warto rozmawiać.
1: Inny cytat. Odezwał się dzwonek telefonu dreń dreń, co Elizabeth troszkę zdziwiło. Gospodarz poszedł odebrać i dość długo z kimś rozmawiał, a potem poprosił ją do telefonu. Jejku, ileż się tutaj dzieje. Maria Nurowska, powrót do Lwowa. Musieli rozmawiać po angielsku. Był to jedyny język, który każdy z nich trochę znał. Tomasz Konatkowski, Wilcza Wyspa. My na szczęście znamy więcej języków z Janą Stępniewicz. Kiedy przychodziłem z pracy, milczałem, bo nie wiedziałem, o czym rozmawiać z żoną. Marek Krajewski, Mariusz Czubaj, Róże cmentarne.
0: Spiewczuwajmo.
1: Zwłaszcza żonie. Mogliśmy rozmawiać o książkach, filmach i życiu, ha, do samego rana. Bogusława Jędrasik, gorączka opowiadania wyuzdane. Znam też jego 13-letniego brata. Rozmawiamy czasem w windzie. Sonia Raduńska, kartki z białego zeszytu. Iryna Joszczyszyn, która przygotowuje nam serwis, kiedy przychodzi do studia, bardzo często streszcza nam pasjonujące rozmowy, które prowadzi w windzie, kiedy pędzi do nas, żeby przedstawić najnowsze wiadomości. Rozmawiać, no z kim tam? No z córką, z ojcem, z przyjacielem. Można rozmawiać o dzieciach, o filmach, o interesach, o pracy, o wakacjach. I my właśnie w pół na pół z Janą Stępniewicz wszystko to robimy. Rozmawiamy grzecznie, śmiało, długo, po polsku i ukraińskoju, mowoju. Chcieć rozmawiać, tak, lubić rozmawiać, zacząć rozmawiać. No, czasami rozmowę trzeba przerwać. Popularne frazeologizmy. Uruchamiam maszynę losującą. Wybierzmy może taki przepiękny. Odwołuje się do świata naszych braci mniejszych zwierząt. Ktoś rozmawia jak gęś z prosięciem. Czyli jak?
0: Тобто я так зрозуміла, що розмовляють такими мовами, які співрозмовники не розуміють. На щастя, я розумію твою польську, а ти, маю надію, мою українську. Тобто ми не гуска
1: я
0: і порося.
1: Я дуже стараюся. Цікаво, як генші з просінцем розмовляють.

0: ładna ta piosenka, powiedziała Jana Stępniewicz, kiedy sobie słuchaliśmy. Piotruś Pan, nie, Patrick de Pan, czyli właściwie Piotr Madej, polski wykonawca, kompozytor, wokalista i producent. Młody chłopiec, jeszcze powiedziała Jana. Producent muzyczny tworzący muzykę z pogranicza popu i indie alternatywnego. Pochodzi z królewskiego stołecznego miasta Krakowa. Dotychczas wydał już kilka albumów studyjnych, a od roku 2018 należy do zespołu koncertowego Dawida Podsiadły.
1: Давіда Подсядла, тобто такого артиста, котрий збирає повні стадіони.

0: Gaczkowskiego. Pracowaliśmy z realizatorem Dawidem Twardziakiem, a naszym słowem przewodnim był czasownik rozmawiać.
1: Rozmawiajcie jeden z jednym i rozmawiajcie też z nami.
0: Nie ustaniemy w trudach. Zawsze warto rozmawiać, a dobra, naprawdę ważna rozmowa nigdy, przenigdy się nie kończy. Do usłyszenia, do jutra.

0: Це Польське радіо для України.
1: Сонце уже гасло. Небо здавалося зніжати, щесняти і coraz bardziej ku ziemi przybliżać. Аж наприти księżyca gwiazda jedna, druga błysnęła, już ich tysiąc, już milion mruga. Tadeusz zadumany zrobił kroków parę, gdy mu coś drogę zaszło. Spojrzał, widzi Marę. Kibić miała wysmukłą, kształtną, pierś powabną, suknię materialną, różową, jedwabną, od której odbijał się drżący blask miesięczny i przystąpiwszy cicho

widzą, śledzą. Czyż można tak otwarcie? Cóż ludzie powiedzą? Wszak to nieprzyzwoicie. To dalbo.

z sobą spędziliśmy chwilę. I choć one mnie przeszły tak słodko, tak mile, zostać dłużej nie mogę. To postanowienie. I choćbym chciał tu zostać, już go nie

Ty w czym szukasz szczęścia? W zmrożonych wódkach, w skrętach czy w zdrowych tłuszczach, w węglach? Nie jesteś sobą bez sługa w zębach, bez tego nowego iPhone'a, bez tego nowego Samsunga w rękach. Codziennie nas kuszą od nowa, a kiedyś starczyła nam stówka w święta.

0: Levi, Moncler, Selin, Porsche,
1: Przepraszamy za reklamy.
2: Polskie Radio dla Ukrainy. Залишайтеся з нами.